Radio Agakiza ku isoko kuri nkomeza gushimira cyane umuntu wanyi mukunzi ibiganiro bigushikira biciye hano muri studio za Radio Agakiza ku isoko y'ukuri nkuko mpejeje kubyumva ni je telesoro niyo nzimanje gukorera mu ngata Jirie Manirambo na abanyanaye ku gihe cy'isaha zitanu gushika aya mango kandi tumushimire cyane kandi tumwifurize urugendo rwiza na karuhuko keza. Jirie telesoro niyo nzima niwe mugiye kubana kuva mango gushika cy'isaha imwe n'iminota 30. Kandi ndagushimire cyane waduhisemo komeza kumviriza bino biganiro aho uri hose uhora hakomeze kuguhezagira komeza kugira ibihe byiza. Kashe garuka mukanya ndagurutonde kwivyo

0: bakunzi babisamiriza gakiza ku isoko y'ukuri ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nkuko mamaze kuvyumva aho hejuru turinjiye mu kiganiro c'intasho mu kiganiro c'uno munsi rero iradio gakiza yari yatembereye ku ishengero ry'Adventiste munsi undi rya Rugajo aho ni muri misiyoni y'amabayi twahahuriye n'abantu batari bake bipfuje gutasha incuti zabo n'abagenzi babo tugomba tubahereza kanya kugira ngo batashije incuti zabo hagati yaho kuri mikoro mamaze kuvyumva ko ari Adolphe mbaze umutima reka ndabahereza kanya kugira ngo bashobore gushikiriza intasho zabo
1: jewe nitwanze Imana David nkabandirimba muri chorale turi mu rugendo yahakishenge y'abadivantise munsi w'indwi rya Rugajo nkaba nipfuje gutasha bwa mbereho umugore wanje ni kitegetse Julienne nkaba nipfuje gutasha mushiki wanje aba ibubanza muciya yitwa ngenda kumana Elina nkaba nipfuje gutasha umuririmbyi twara turirimba nari mbere n'umukuru wa korale turi mu rugendo yitwa Ndere Imana Onesiforo batazira abavandimwe nkaba nipfuje gutasha umutoza wacu yatangiye kudutoza muri korale yacu yatiri mu rugendo yitwa Bigirimana Odifax ava ibuhayira nkaba nipfuje gutasha muramwanje aba mu ruziba yitwa bintu biriho nkaba nipfuje gutasha n'abaririmbyi bose bakorale turi mu rugendo nk'umuto nk'umuririmbyi wacu umutoza yitwa Elisa Isirabahenda nkaba nipfuje gutasha nundi muririmbyi wacu arimba ijwi rya soprano yitwa Nibizi Joseline nkaba nipfuje gutasha nundi muririmbyi yitwa Manirakiza Josephine akaba ari ikegera cy'umukuru wa korale nkaba nipfuje kandi gutasha ishengero ryose ry'Urugajo kuko najyo nyine ndarikunda nkaba nipfuje gutasha uwitwa Maria Metusera wo muri wo mu Rubirizi nkaba nipfuje gutasha uwitwa Raheli mu Rubirizi nkaba nipfuje gutasha uwitwa Nyandwi Danieli wo muciya ariwe mugabo w'uwo nyene mushiki wanje nkaba nipfuje gutasha ndetse n'abajiya bose dukorana igikorwa cya jiya ngaha Irugajo nkaba nipfuje gutasha abo bose banyumvise kwirijwi rya radio agakiza Imana ikomeze kubahezagira amen

0: nitwa Ndayishimiye Arasia nagomba ubwa mbere gutasha ishengero ryacu y'intara mvuga butumwa ya Rugajo ndatahije pasteri wacu w'intara mvuga butumwa ya Rugajo nkaba ntahije na pasteri nibizi Jack yahora akorera Rugajo nkaba ntahije n'abana biwanje wa mbere niyo mutabazi Trezoro nasoreye ndetse n'abandi bose uko bakurikirana nkaba ntahije n'umubanyi tubana mama Dondide nkaba ntahije n'abakozi dukorana muri suruse mwirwihobogo nkaba ntahije abadiyakoni bo mu ishengero rya Rugajo ndetse n'amakorale yose y'ishengero rya Rugajo nkaba nipfurije isabato nziza
1: banyitwa niyo nyishi deko ndatahije uwo bitwa niyo kwizera byemyoni ndatahije uwo bitwa Obama ndatahije na pastor Minani Simon ndatahije hamwe n'uwo ari bubanza bitwa Minani Kaliwabo we n'uwo bitwa Isaac Mabayi we n'uwo bitwa niyo kwizera n'uwo bitwa Elsha we n'uwo bitwa Bienveni be n'uwo bitwa Egide be n'uwo bitwa Fredina
2: Hii ni redio ya Gakiza kwenye chemchem ya kwetu.